bɔne yɛ ne wɔ hɔ na no david wei na david sɛ sɛ menam sum ka me mu a ɛwurade ne

Nana ni ekrano ni ewa South Africa, ewa Morocco, ansu ewa mbi Senegal, omu ewa Ghana, ansu ya kaho, other countries, Egypt, omu yina, ansu ewa mu. Yewi eno Senegal, omu ama bono Senegal, omu kofie. Morocco, eya drum, omu eke mu edema yei. Nene dia Congo enso ekofie enra Ivory Coast nku Ivory Coast omo nso kofie.